ni apusia ufi ufia emu yadilwa sawakano mizempato usua ufia emu yadilwa.